6 milios. Rochtaciunik, pasik, piórek, kaneczek, a prasatko. Śmegim, gdy se co da, slupną dorkik, neboli zatko. Rochtaciunik, pasik, piórek, prasatko, a kaneczek.